sa ale we e une mwane veremo na wamatola mwechau e wasobokome we ekidali cha telesforo ekyo kikavu okwenene ufati production eso akona nekidali chiwe otekunde chama kuberere amano ni wabandu bosie ambu.